0: Sawira Antonio, watu watandika here dande mutandirako renhunga.
1: Epa handisati, izvo zvikukutonhora ndaifunga kuti hakuna nhunga.
0: Gara wakajenga, nhunga dzimbozisi, dzinoruma kana nguva yechando.
1: Shua, ndakutoenda kutozvigadzirisa.
0: Chiita saizvozvo murume, rara mudande mutandere nhunga usiku wese kwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvararira hausarudzi mwaka wegore.
2: Rara usiku wese mukati medande mutandere nhunga kwegore rese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzire zveutano, kosheso yedu